0: Broj telefona 0043664927 4151 ili putem e-mail adrese weber-mansmont-ludoa-siol.net.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302

0: Jugo 45.
1: Radio Kameleon. Novo na Radio Kameleon. Zdravko Čolić, Dušo.